vignette. Ojcze, panokoj, fun, czuj kubą. Ojcze, fun, czuj kubą. Ojkoj, fun, ojcze, czuj kubą. Ojcze, czuj kubą. Ojcze, czuj kubą. Ojcze, czuj kubą. Ojcze, czuj kubą. Ojcze, czuj kubą. I panokoj, fun.